0: Weru miaru mia, ngena no sangoli na langira banenti mono na sente. Temwaka la kwezi mbanga bafumu kachichi. Achichi nawe.
1: Miru anyu miru amba tarifa. Amba sanyu dewe.